0: Joanna, Franciszkiele, Dom Baśka.
1: Joanna, Franciszkiele, Dom Baśka. Zu, zu, zu, zu, zu.